0535 247859. 0535 247859. 0535 247859. 0535 247859. 0535 247859. 0535 247859. 0535 247859. 0535 247859. 0535 247859. 0535 247859. 0535 247859. 0535 247859. 0535 247859. Me de juba de nesi. Free opinion. Father Moses. Nje nche aba. Obemu abuwa. Obenya aba pecha. Freddy Cecilia. Freddy Cecilia. And obedim kunim. We look to the forward. Freddy Cecilia.